0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

No i witam wszystkich bardzo serdecznie, cieplutko, milutko, no cieplutko oczywiście na dworze jest, jak u mnie, tak i u was na 100%, bo słońce grzeje. I też powiem, szczęść Boże, grüß Gott do wszystkich, którzy sam już się zebrali u nas na naszym radioku w ta niedziela, w ten niedzielny poranek. Ja życzę wam richtig fajnej niedzielę. Co, moi drodzy, najprzód chciałem podziękować naszej koleżance Agnieszce za niedzielne audycje, które do nas, do wszystkich robiła. Jak mnie nie było, piękne dzięki, Bóg zapłać Agnieszce. No, się przyznam, że też wszystkiego nie słuchał, bo no wiadomo, nie wszędzie też ten internet jest. Ja, no tak też to bywa, jak człowiek jest jakaś na urlopie czy na wakacjach. Ja, dzisiejsza niedziela tak troszkę na spokojnie, jakby to powiedzieć po urlopie, no ja to powiem wam szczerze, że jeszcze tamten wspomnienia urlopowe są i tak dalej, bez to dzisiaj tak całkiem na luzie. Nie mam wielkiego tematu na dzisiaj, że nic specjalnego nie przygotował, ale za to mam od ludzi, którzy kiedyś dawno pisali wiersze, wierszyki o Bogu, coś takiego, że sam też przygotował i no ja, będziecie widzieć, jak to sam wszystko poleci. Co, z tymi piosenkami to bych też prosił nic nie pisać o piosenki, bo nie będą puszczane, co tam chcecie. Chyba, że chcecie jakąś pieśń kościelną usłyszeć, to dajcie znać, jakby tam miał, to oczywiście też poleci. Ja, to by tak na razie było na tyle. Jak macie jakieś pytania, to po prostu napiszcie na konsolkę.

Co? Moi drodzy, to sto wech tukej nie dzisiaj, to już było niedawno, pora dni temu. Dostałem tutaj taką wiadomość od jednego gościa. No ja jak zawsze godzę na takich audycjach, skąd kto coś pisze, jak się nazywa, jest to po prostu nieważne. I ten ktoś napisał mi o temat na niedzielne audycje i podał tu. Za chwileczkę wam przeczytam krótkę coś takiego, co tutaj ten słuchacz napisał. No i powiem wam, no ja, temat jak temat, ale moim zdaniem, no nie wiem, czy też to tak szłoby zrobić, ale za chwileczkę przeczytam wam początek tego, co ten ktoś tutaj napisał, okej?

So, i ja najpierw przywitamy sam tego Karlusa, co sam po urlopie się smyko, no i powiem, bardzo dobrze robi. Trzeba, dopóki idzie, to ino korzystać, podwiela się to, bo na pewno kiedyś przyjdzie taki czas z nami wszystkimi, że albo już nam się nie będzie chciało, albo nie będziemy poradzili już tak wyjeżdżać na te urlopy, na wczasy, to wtedy będziemy w domu siedzieć. No to już widzimy Petra i Ewa z Halemby, które teraz się fajnie odpoczywają. Kasik w górach, fajnie, w Krynicy. No i napisali, no to witajski na radiu, pozdrowionka do wszystkich, ale nie z Halemby, ino ze Krynicy Zdroju. Drugi etap wakacji się zaczął od wczoraj, a co jeszcze przed nami, to sami nie wiemy, bo stąd na pewno za 2 tygodnie jadymy w te nasze Zakopane. Wasze fotki były fajne, ale słyszę, że u was słońce, a u nas pochmurnie. Ale to się zmieni i też będzie słonecznie. To by było na tyle i to zaś. Napisał Piotr Halemby. Ja, Pytus, piękne dzięki za pozdrowienia, za przywitanie do sam wszystkich. My was też grisujemy, pozdrawiamy, życzymy richtig fajnego urlopu, spędzajcie to fajnie. No i oczywiście, ciepej tam te fotki, bo ja tam się lubię pooglądać też. Niech Kasia, to są fajne zdjęcia. I no ja tak, aby oko nacieszyć. Ja. Zo, i następnie miałem mu powiedzieć, o co tu chodzi, tuż i jedna pieśń i za chwileczkę powiem.

So, moje jednostavno, mili, napisal do mnie jeden słuchacz i napisał tak. Witam cię, Peter Zekelnu. Jakżeś padł na radioku, że każdy może napisać, o jakie audycje by chciał słyszeć. I ja tutaj przygotował parę przykładów na te audycje. Ale teraz posłuchajcie. Ten ktoś napisał tak. Nie wiem, czyś ty się już zastanowił, czy pomboczek jest albo nie. A jak jest, to kto to je i co on poradzi, co umie. Ja się często zastanowił i żech się głowił, co w tym jest. I pisze tak. Ja nie ma żaden fanatyk ani heretyk religijny. Wręcz przeciwnie. Jestem bardzo ostrożny z moimi poglądami, żeby nikogo nie skrzywdzić ani obrazić, a szczególnie jeśli idzie o religię. I tutaj dalej pisze ten ktoś. Ale teraz do tematu. Zastanowiłeś się już czasem, że jak ludziom jest źle, idzie albo, a jak ludziom jest źle, albo źle idzie, potrzebują pomocy, to wzywają Boga i go dają, o Boże, niech mi Bóg pomoże, i tak dalej, i tak dalej. Przez całe życie czasem nie wierzyli, a jak zaciśnie, to go dają, o Boże. Często żech na ten temat myślą i tak żech się zastanawią, że coś w tym musi być. Żeby to wszystko zrozumieć, podam parę przykładów. A są to rzeczy na faktach i z życia mojego, z życia wzięte. Co, moi drodzy, i to by było na tyle. Tutaj ten ktoś dał parę przykładów, ale powiem tak. Nie mogę się nikogo spytać, czy wierzysz w Boga, bo to jest prywatna sprawa. Nikogo nie obchodzi, czy ktoś wierzy w Boga, czy ktoś wierzy w Matkę Boską. Czy ktoś nie wierzy w nic, inaczej się to nazywa po polsku, że ktoś jest ateistą. Jest to, jak tutaj mnie słucha ten słuchacz, to powiem, ten temat jest nie za bardzo niebezpieczny. Ja? A czemu? To za chwileczkę powiem.

Ja, moi Rostomili, jest prawda, że zawsze godą, jeżeli ktoś chce jakiś temat poruszyć, audycję niedzielną, to wiadomo, trzeba się zastanowić, czy to się da zrobić, jak ja to się zrobi. Więc powiem, że ta audycja zrobia na następny roz, to znaczy za tydzień będzie grała Agnieszka, a potem jo i ta audycja zrobia. Ja, czy wierzysz w Boga? To jest pytanie, na które nikt nie oczekuje odpowiedzi. Ja też nie, absolutnie nie. Bo powiem wam, każdy dorosły człowiek sam musi wiedzieć, czy wierzy w Boga, czy nie wierzy w Boga. I jest to jego osobista sprawa. Wiem z doświadczenia, to się już kiedyś dawno godało, nasze omy już to godali i może jeszcze 200, 300, 500 lat temu, bez Boga ani do proga. To jest taki cytat, takie przysłowie. Jest tak, ja, bez Boga ani do proga. Potem, jak już się nie idzie dać rady, to potem do Pana Boga. Wiele razy w życiu jest tak, że ktoś jest chory. Kiedyś, że opowiadał wam tu prawdziwą historię o takim malutkim syneczku, który był bardzo chory. Lekarze dźwigali ręce do góry, nie umieli nic zrobić. Króciutko opowiem, ten ojciec i ta matka tego małego, bo normalni ludzie, pobożni, no, każdą niedzielę chodzili do kościoła. Ale jak już to malutkie dziecko leżało na tym łóżku i te lekarze powiedzieli, oni nic nie mogą zrobić, po prostu trzeba czekać, czy wyjdzie z tego, czy nie wyjdzie. To ten ojciec się tak zawziął, nie, i powiedział, Panie Boże, jak Ty mi weźmiesz tego mojego syneczka, to ja już w Ciebie nie wierzę, ja już do kościoła nie idę, ja nie chcę z religią mieć nic wspólnego. Ta jego żona go tam, jak się dogodę, uspokajała i godała, tak nie możesz godać, przecież tak nie śmiesz godać, tak nie wolno godać. A on był taki, jakby to powiedzieć, zdesperowany, albo jak to powiedzieć, załamany, o, taki był załamany, bo mu było wszystko obojętnie. Długo czekali na to dziecko, nie umieli, ona nie mogła mieć dzieci, ale jakoś tak potem urodziła. No i on był taki załamany i rzeczywiście cały czas tak godął, już w Boga nie wierzy, jak Pan Bóg mu to dziecko zabierze i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie zajechali, zajście do tego szpitala, widzą, a ten synek siedzi na łóżeczku i się śmieje i jest wszystko w porządku. Nie? Te lekarze przyszli i go dają, oni nie wiedzą, co się stało. Oni nie wiedzą, co się stało. Po prostu ręce do góry gadają, my z tym nie mamy nic wspólnego, nic my nie mogli zrobić. To jest siła wyższa. Po prostu powiedzieli, po prostu cud się stał, że to dziecko tak, ta choroba tak ustąpiła i nie jest chory. Każdy może myśleć, co chce, każdy może gadać, co chce. I powiem wam, ja znam tych ludzi, znałych kiedyś, dawno, dawno temu. I powiem wam, do dzisiaj nie ma odpowiedzi. Jedyna odpowiedź jest taka, że ktoś nad tym małym dzieckiem rękę trzymał i po prostu powiedział, już nie jesteś chory. To albo możecie to nazwać wiarą, albo możecie to nazwać, był to cud, albo nie wiem, po prostu nie wiem. W każdym razie ten temat od tego słuchacza, co napisał, czy wierzysz w Boga, zrobię i powiem jeszcze więcej, że tutaj podał dość
dużo przykładów z jego rodziny, co się tam wszystko działo, to wam powiem, że no, powiem wam, że w niektórych przypadkach włosy stawają do góry. Za. Ale to dopiero będzie za 2 tygodnie. Dzisiaj tego nie zrobię, a dzisiaj tak jak powiedział, coś innego.

So, moi drodzy, i pierwsze tutaj mam od Tomka Szczerwionki, który napisał tak. Kiedyś. Ostatecznie zawsze wrócisz na drogę krzyżową. Nie uchroni cię przed cierpieniem ani dach rodzinny, ani sala kinowa, ani kariera, ani pieniądze. Cierpienie może przyjść w chwili największego szczęścia. Nagle, jak podmuch wiatru, ostatecznie zawsze wrócisz na drogę krzyżową, ale tu spotkasz Jezusa idącego ze swoim krzyżem i pójdziecie razem do końca. I jeszcze tutaj napisali do nas, no nie wiadomo, do kierowniki zamieszania, nie, bo one są normalne kierowniki, nie zamieszują. Okej. Gabi i Darek, witam was bardzo serdecznie też i życzę fajnej niedzieli. Piszę tak, Peter, witaj z powrotem, no i skończyło się dobre. Urlop minął, więc pora znowu brać się do grania. Tak jest, ale nie ukrywamy, przez te kilka tygodni trochę nam ciebie na antynie brakowało, choć nasza Agnieszka tę audycję też ciekawie poprowadziła. Ale ona do tych tematów podchodzi troszkę z innej strony, co też jest ciekawe. Fajnie, że znowu jesteś z nami i prowadzisz dzisiejszą niedzielną audycję. Życzymy ci, żebyś nie zapomniał, gdzie jest mikrofon. No nie, nie. A muzyka sama układa się w playlistę odpowiednia do tematu audycji. Niech internet dopisuje, a słuchacze zasypują pytaniami, a dzisiejsza audycja będzie pełna dobrego słowa. Błogosławionej niedzieli dla wszystkich życzą Gabi i Darek. Dziękujemy pięknie, Bóg zapłać i wam też życzymy oczywiście tego samego. Jeszcze jedne tu do tego dołoża. Jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa, tego ukrzyżowanego. Jeżeli tak, to nie dziw się, że Pan Bóg nie przysła ci chówców anielskich, które by pognębiły twoich nieprzyjaciół, bo jemu też nie przysłał. Nie spodziewaj się, że za twoje uczciwe życie, codzienną pracę i poświęcenie będzie ci się koniecznie dobrze powodziło. Nie myśl, że za twoje chodzenie do kościoła i modlitwę on będzie dbał, byś długo i wygodnie żył. Pamiętaj, że jesteś wyznawcą Chrystusa, Chrystusa ukrzyżowanego. To też napisał Tomek Szczerwionki. A teraz już czas posłuchać coś do ucha.

I jedni z was znają taką pani, co się nazywa Urszula Oślizlok. Też mieszka na Śląsku i wydała też książkę z wierszami. I taki wiersz też tutaj od niej przeczytam. Pod skrzydłami anielskimi szukam schronienia, kiedy mą duszą targają utrapienia. Przy Tobie, aniele, czuję się bezpieczna, bo miłość Twoja jest wieczna. Twój blask rozjaśnia me oblicze, gdy myślę, że jestem niczym. Modlitwa ma cicho szeptana, zawsze jest przez Ciebie słyszana. Przychodzisz we dnie i w nocy, gdy potrzebuję pomocy. Pod Twymi skrzydłami jest bezpiecznie, możesz otulać mnie nimi wiecznie. Tyś przyjacielem moim, w każdym życia momencie przy mnie stoisz, napisała Urszula Oślizlok. Ja, no szkoda, że tyś to Ulka nie ma sam dzisiaj z nami, bo to co wiem, to szkryflo co chwila nowe wiersze.

0: pięknie.
1: Ja, moi drodzy, ale też są ludzie, którzy z Panem Bogiem gadają i gadają o wszystkim. Rozmowa z Bogiem. Są takie dni, że nie mogę znaleźć sobie miejsca. Wtedy we świat między drzewa i kwiaty uciekam. Szukam Boga po polach, po jarach i lasach. Kiedy Go odnajduję, siadam i z Nim rozmawiam. Rozmawiam z Nim o tym, co mnie raduje, co smuci, a skowroneczek wysoko na niebie wesoło śpiewa. Nie wylewam żale, tylko słucham Jego głosu, który w śpiewie skowroneczka mi odpowiada. Wyczuwam Jego obecność w lekkim wietrze, dotyk Jego ręki w motylu, co usiadł na ramieniu. Odnajduję Boga otaczającym mnie cudze. Odnajduję Go i nawet malutkim kwiatku. Odnajduję i spokojna wracam do światu, do moich problemów, które już problemami nie są. Wracam do cudów, co wkoło mnie się dzieją, bo wiem, że Bóg obdarza mnie swą opieką. Napisała pani Maria Kostrzewa. Kery pięknie dziękuję.

Co, moi Rostomili, żeby, jakby to padać, żebyście mi tu nie pousypiali, bo już mamy netko połednie, to już się nie śpi, przez co zaro 12, to tutaj taki jeden przykład chciałbym sam do was poczytać, podzielić się, napisał to też ktoś, ja, nieważne kto, po prostu ktoś to napisał i pisze tak. Moja córka zawsze marzyła o dziecku, o małych rączkach. Pierwszych krokach o tym, żeby ktoś powiedział do niej mamo. O tym marzyła moja córka, a ja marzyłam razem z nią, ale życie napisało inny scenariusz. Lata mijały, wizyty u lekarzy, kolejne badania, leki, nadzieje i rozczarowania. Ile razy mówiła, że może to nie jest jej droga, a ja nie wiedziałam, co powiedzieć, żeby ją pocieszyć. Bo jak pocieszyć własne dziecko, kiedy cierpi? Minęło 15 lat, 15 długich, trudnych lat, we których nadzieja powoli gasła. W końcu przyszedł moment, kiedy przestaliśmy już pytać, kiedy przestaliśmy wierzyć, że to jeszcze możliwe. Została cisza i pogodzenie się po prostu z losem. I wtedy stało się coś, czego nikt się już nie spodziewał. Pamiętam ten dzień, drżący głos w słuchawce, cisza, a potem słowa, które zmieniły wszystko. Mamo, ja jestem w ciąży. Nie mogłam uwierzyć. Myślałam, że się przesłyszałam, że to jakiś sen, który zaraz się skończy. Ale to była prawda. Prawda, na którą czekaliśmy tyle lat. Dziś, kiedy patrzę na moją wnuczkę, na jej uśmiech, na jej małe dłonie, wiem jedno. Dla mnie to jest po prostu cud. Nie ten ze książek, nie ten, o którym się mówi w wielkich historiach, tylko cichy, osobisty cud, który przyszedł wtedy, kiedy już nikt na niego nie czekał. Ile ja się namodliłam i prosiłam Boga, żeby taki cud się stał. Może cuda nie dzieją się tam, gdzie wszyscy patrzą. Może dzieją się właśnie w takich chwilach, we zwykłym domu, w sercu matki, we łzach wzruszenia babci, bo ja swój cud trzymam dziś za rękę. Napisał ktoś. Ja, moi drodzy, co tu powiedzieć? Nic, po prostu każdy musi sam pomyśleć, czy jest tam ten ktoś, co palcem kiwnie albo ręką i stanie się to, co ktoś chciał, a lekarze powiedzieli, nie ma szans.

Busch. So, moje rastominy a teraz vítam sam našeho fajného svača Gintra, ktorý tiež nás tu kej odviedil. Ginter píše tak, vítaj po urlopie. No, vítam Ginter bardzo serdecznie. No, wiesz jak to leci, urlop szybko się kończy. Niestety, wszystko co fajne szybko się kończy. Dziś nie potrafiłem się dostać na twój głos. O, znowu coś pozmieniali. Temat kojarzy się z wiarą i Bogiem. Powiem tak, nigdy nie powinniśmy zapomnieć o jednej rzeczy. Bóg zawsze stawia ludzi na naszej drodze z jakiegoś powodu. Nie ma przypadków, są tylko lekcje, doświadczenia i znaki. Czasem dostajemy ludzi, którzy uczą nas cierpliwości, innym razem takich, którzy pokazują, jak wygląda zdrada i fałsz, ale są też tacy, którzy przypominają nam, czym jest prawdziwa miłość, czym jest lojalność, czym jest przyjaźń, której nie złamie żadna burza. Nie wolno o tym zapominać, bo każdy człowiek, którego spotykasz, zostawia w sobie ślad. Jedni na chwilę, inni na zawsze. Jedni ranią, inni ratują. Ale każdy ma swój cel i każdy jest częścią większego planu. Dlatego dziękuj nawet za te bolesne lekcje, bo bez nich nie byłbyś tym, kim jesteś dziś. Bóg się nigdy nie myli. On wie, kogo postawić na naszej drodze i wie, gdzie i kiedy to zrobić. Pozdrawiając wszystkim, życzę błogosławionej niedzieli, napisał Günther. Günther, piękne dzięki, Bóg zapłać za twój wpis. Ja ci też oczywiście życzę fajnej niedzieliczki. No a wiadomo, słoneczno jest, bo no tak o troszkę słońce zaszło, no ale czy to Köln albo u ciebie ten kawałek, to jest ta pogoda chyba tako sama, nie? Ginter, dzięki jeszcze raz i do następnego.

Ajo, witam, Basias Acapulco, quero też sam do nas dołączyła, więc Basia, witaj, Frylko, bardzo serdecznie i oczywiście też ci fajnej niedzieli życzę. Basia pisze tak, witam i pozdrawiam Cię, Peter z Gabi, miło Cię słyszeć przy niedzielnej audycji. Tak, to prawda, chodzę do kościółka i modlę się do Jezusa. Mówię dziękuję za wszystko, co mam. Dzięki Tobie proszę o zdrowie dla całej rodziny i pokój na świecie. Mówię, Ty wszystko możesz, Jezu. Pozdrawiam moją siostrę Marysię Zelm, figlarkę Samantę. Wszystkim życzę pięknej, błogosławionej niedzieli. Basia z Acapulco. Ach, być może też jest gizdulka gabulka. Zasyłam serdeczności niedzielne. A to ja nie wiem, czy jest gizdulka gabulka. Nie mam zielonego pojęcia. A jakby była, to na pewno się też odezwie. Zo. Basia, piękne dzięki za wpis, pozdrawiamy i oczywiście nie na tobie, ale wszystkim, całej twojej rodzince życzymy fajnej niedzieli i oczywiście dużo zdrowia każdemu. Ja, Georg z Köln, no halo Georg, halo, witam. Georg pisze, witaj po urlopie, dopiero teraz załączyłem radio, nie wiem jaki temat. Ale to muszę Tobie coś przekazać, bo tak wczoraj się zobowiązałem. Otóż mile pozdrowienia od Bogu Miła z Afryki dla Ciebie i Twojej rodziny. Napisał Georg ze Köln. Georg, piękne dzięki Ciebie, jak i też mojemu kolegowi Bogu Miłowi z tej Afryki. No, ostatnio, jak się nie mylę, to coś tam Bogu mi ugodał, że zimno było, no więc to ja i w Afryce też niekiedy jest zimno. Georg, jeżeli chodzi o temat, to dzisiaj tak na spokojnie, całkiem na spokojnie, że już powiedział, po urlopie, no to tak, wiesz, po prostu czytam tutaj o Bogu takie wiersze, ma krótkie wierszyki, które mi kiedyś dawno posyłali ludzie, mam to w takim archiwum, no i tak to czytam. Ale były też przykłady, bo prośba była od jednego słuchacza zrobić audycję, czy wierzysz w Boga? Georg, ciebie się nie pytam. Po prostu taki temat chciał jeden słuchacz, więc ta audycja będzie, ale za 2 tygodnie. No, bo to oczywiście trzeba jakoś przygotować i się naszykować. Ja, Georg, a kto wierzy w Boga, to jest po prostu sprawa osobista. Ja nikogo się nie pytam, czy wierzy, albo nie wierzy. To są sprawy richtig osobiste.

I oczywiście następnego gościa witam bardzo miło, a jest to kto? No, Renata. Witaj, witaj, Renata. Witaj, Piotrze. Miło Ciebie słyszeć. Wypoczęty? Wypoczęty, Renatko. Nie ma sprawy. 3 tygodnie? No, kule, kto by za 3 tygodnie nie wypoczął, nie? No, ale ja już też zaś cały tydzień w akcji, no. So, Renata pisze dalej. Ja tam w Boga wierzę, ale nie oczekuję, jak dużo ludzi, że Ojciec Niebieski poprowadzi mnie za rękę. Od tego mam wolną wolę, którą, jak wszyscy, dostałam. Każdy kamień czy głaz na mojej drodze życia. To moje doświadczenie. Test mojego człowieczeństwa, napisała Renata. I ja, Renata, to też jest, no, mógłbym powiedzieć jeden przykład z prawdy. No tak, bo człowiek musi podejmować decyzję, czy tako, czy tako. Nie. Wiadomo, za ręka żaden nos nie pokludzi, ale czasami w naszym życiu są też takie sytuacje, w których człowiek się zastanawiał, o, to coś było, no nie wiem, to chyba było odgórnie coś tam. No ja, jest jak jest. Renata, piękne dzięki, fajnej niedzieli życzę i oczywiście wszystkiego dobrego.

I odwiedziła tu też nas nasza koleżanka Agnieszka, która pisze: dzień dobry, witaj miło Peter, fajnie, że już jesteś. Pozdrawiam serdecznie Ciebie i Gabi, ekipę Radia na czele z Gabi i Tarkiem oraz słuchaczy. Wszystkim życzę spokojnej i miłej niedzieli, napisała nasza koleżanka Agnieszka. Agnieszka, piękne dzięki. Oczywiście przekazuję już to do wszystkich, co tutaj siedzą i naszego radioka słuchają. Agnieszka, Tobie też życzymy jak najbardziej fajnej i błogosławionej niedzieliczki. Do tego dołączą... O, słońce niech wschodzi i Jacek Kerał.

No i Georg Zeckel pisze, Peter, właśnie wróciłeś z kościoła, dlatego później załączyłem radio. Co do tematu, powiem krótko. Wiara góry przenosi. Wiara daje siłę do pokonywania trudności. Nawet bardzo trudne przeszkody można przezwyciężyć. Bardziej możemy to rozwinąć za 2 tygodnie na Twojej tematycznej audycji. Życzę wszystkim słuchaczom miłej niedzieli, napisał Georg. Georg, to jest fakt, tylko tutaj napisałeś wiara, no powiem, że wiara to jest inne słowo, a wierzyć w Boga to jest chyba też inne słowo, ale podobnie. Oczywiście rozwiniemy to za 2 tygodnie, Georg, z największą przyjemnością. Ja. Lucjan pisze, muzyka gra. Witaj w moim domku, prezenterze, napisał Lucjan. Piękne dzięki, pozdrawiamy Lucjana, Georga i wszystkim życzymy fajnej niedzieli jeszcze.

So, takie fajne koncert Alpen Trio Tirol. So, moi drodzy, mów tu jeden wpis, no i tak czytam już ten wpis 4 razy czytam, nie jest to długi wpis, ale ja wam powiem szczerze, ja dokładnie nie wiem, na kogo tu trzeba dać pozor, nie? Pisze Mirka Z. No toż Mirka Z. Pięknie pozdrowiony. I co tu to pisze ta pani? Chyba to jest pani. Uwaga na tego pana. Na którego? Kto szuka na radiu wesołej muzyki, pociskania głupot, żartów jak z piaskownicy. Uwaga na tego pana za mikrofonem. Aha, on potrafi mądrze powiedzieć, wytłumaczyć, zmusić do myślenia. Uwaga! No, Mirka Z, jeżeli mnie masz na myśli, to ci powiem. Głupoty pociskać byda w inny dzień. Może jutro, nie? Zobaczymy. Może jutro, może we wtorek, ale to pocisnę mnie trochę głupot, czemu nie? Coś innego. No ja, coś innego też umiem powiedzieć. A czy ja umiem kogoś zmusić do myślenia, no to powiem, każdy jest wolnym człowiekiem. Kto chce, może myśleć, kto nie chce, nie musi, może jedno posłuchać. Po prostu każdy robi, jak uważa. So, Mirka Z, piękne dzięki za taki fajny wpis. No i powiem, że muszę na tego pana za tym mikrofonem uważać, nie? Żeby mi tu dzisiaj jakiś głupot nie narobił, okej? Co? A Mirka, do ciebie specjalnie taki richtig fajny kawałek. Brat z bratem zaśpiewał.

0: Co, moje nastawienie szybciutko, pozdrowimy jeszcze oczywiście naszych słuchaczy na Facebooku. Pani Gizelko, piękne pozdrowienia od nas wszystkich, lecą tam na Facebook do was wszystkich. Gerskel pisze tak, masz rację, wiara ma różne znaczenia, ale tym się zajmiemy za dwa tygodnie. Tak jak my, prości ludzie, to zrozumiemy bez żadnych tam powielań z internetu, czy jeszcze gorzej, sztucznej inteligencji. Ja. KI, Georg, KI. Cieszę się na ten temat za dwa tygodnie. Nie ma sprawy, Georg. Będzie przygotowana audycja na pewno i oczywiście liczę też na to, że nasi słuchacze niedzielni i ci wszyscy inni, ja, że ty się do tego dołączą. No i na pewno będzie ciekawa audycja, Georg. Georg, ty wskazałeś drogę do miłości. Eleni.
1: Panie, tylko ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się. Tylko ty, Panie. Tylko ty.

Ja, moi drodzy, następnie jeszcze tu od Marii Kostrzewy. Nazywa się to W cieniu krzyża. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz. Tylko wiara w Ciebie, Boże, utwierdza w życiu nas. W trudnych chwilach naszego życia, kiedy wali nam się świat, w Tobie ukrzyżowanym na krzyżu odnajdujemy nadziei znak. W cieniu krzyża klękamy, prosząc o Twe zmiłowanie. Nie żądamy, a prosimy, według Twej woli niech się stanie. Nasze plany i marzenia jak wicher rozwieje. To Ty, Boże, w swej dobroci moc i siłę dajesz nam, gdy widzimy, jak cierpiałeś, jakie męki przeżywałeś. Milczymy zawstydzeni, bo Ty krzyż cięższy od naszej dźwigałeś. Wtedy wiara serce grzeje i odradza szczęścia w nas. Tobie, Boże, dziękujemy, że w trudnych chwilach nie opuściłeś nas, napisała Maria Kostrzewa. Pięknie dziękujemy i też fajnej niedzieli życzymy. A teraz już The Flippers.

So, moi drodzy, poleciutku zbliżam się do końca, ale jeszcze mam tu coś takiego. Kiedyś, dawno, dawno temu, już jak to rozczyto, ale już to już jest pora lot, pewnego dnia śniło mi się, że spacerowałam plażą z panem. Na ciemnym niebie rozbłyskiwały sceny z mego życia. Po każdej z nich na piasku pojawiły się dwie pary stóp. Jedne należały

Jednak w najtrudniejszych chwilach mojego życia na piasku widniały ślady tylko jednych stóp. Panie, dlaczego, gdy najbardziej Cię potrzebuję, Ty mnie zostawiasz? Moje drogie dziecko, wyszeptał, kocham Cię i nigdy Cię nie opuszczę. Nigdy i nigdzie we chwilach prób i doświadczeń. Gdy widziałaś ślady tylko jednych stóp, to znak, że Cię niosłem. To napisała Margaret Fishback Powell. Zaraz mi się wspomniało taką fajną piosenkę w niemieckim wykonaniu. Nie? Za chwileczkę jeszcze zdążymy ją tutaj wciepnąć. Ale na razie uwierzyć w siebie i Roxana.

So, moi drodzy, zamykamy konsolkę wszystkim tym, co brali w tym udział. Pięć tydzinki. Oczywiście też tym wszystkim, co słuchali, też serdecznie dziękuję za to, żeście tu byli. A teraz już ten kawałek, co powiedział.

Co, moi drodzy, ja was zapraszam już na dzisiejszy też wieczorek. Po prostu może tam się jeszcze coś zmienić. A kliknijcie na ramówkę, to wiecie, wszystko widzieć. I oczywiście już na następny tydzień, azu od jutra, jutro poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. No i oczywiście nowe granie. Na dzisiaj jeszcze fajny niedzielę, wszystkiego dobrego wam życzę. No i po prostu do następnego razu. Trzymajcie się zdrowo i do zajścia.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: Dzień dobry. Dzień dobry w niedzielę ten piękny, chłodny, aż milusio. Tak, chłodny dzień nareszcie. Nie wiem jak tam u was, ale przynajmniej u mnie we studio w Meinerzhagen, w naszej miejscowości dzisiaj, ja troszeczkę deszczu popadał, a co? Nie ma co żałować, przecież ja upały były, troszeczkę deszczu nie zaszkodzi, no i słoneczka nie ma, powiem wam, dawno się tak nie cieszyłem z tego, że słońca nie ma. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, za mikrofonem oczywiście Darek i przed nami nasza radiowa lista przebojów numer 228. A dziś w niedzielę 5 lipca już jedna fajna audycja za nami po swoim urlopowym długim pobycie na urlopie z audycją niedzielną wrócił do nas kolega Peter z Kelnu i tą audycję dzisiaj poprowadził od godziny 11 do 13. Pięknie dziękujemy Piotrze, pozdrowienia dla Ciebie, Twojej małżonki Gabi. A jak ktoś nie ma dostępu do ramówki, to mogę podpowiedzieć, że dzisiaj także w niedzielę od godziny 20 zapowiada się fajny wieczór muzyczny, bo za sterami radia zasiądzie Jola. Jola z Prudnika, godzina 20. Zapraszamy.

Lista przebojów numer 228 na Radiu Larmu. Już mogę powiedzieć, że w naszej dziesiątce jedna piosenka trafiła z poczekalni. Jedna jest dziewiąty tydzień na liście, a więc ostatni tydzień, kiedy na liście gościmy. Dwie piosenki opuszczają naszą poczekalnię. Tak, tak, w poczekalni 3 tygodnie piosenki czekają, żeby dostać się do dziesiątki, a wy, jeżeli nie głosujecie, no to niestety jest wymiana z kolejnych propozycji słuchaczy. No i taki los dzisiaj spotkał 2 utwory. Dziś ich oczywiście posłuchamy. André i Andy Lucia ze swoimi piosenkami. Ale prezentację listy rozpoczniemy od utworu, który na liście był, o i tutaj nie mam wynotowane, ale w dziesiątce był, głosami zadecydowaliście, że listę opuszcza Golden Mix. Na miłość przyszedł czas. Oczywiście te rozki możemy posłuchać w całości tego utworu jeszcze raz, zanim go skreślimy z naszej listy przebojów.

przed nami jeszcze piosenki, które opuściły naszą poczekalnię, zanim przejdziemy do aktualnej naszej dziesiątki, ale ja już na konsoli pozdrowień witam właśnie naszą koleżankę Jolę, która dzisiaj właśnie o godzinie 20 przejmie ode mnie stery. Jola pisze tak: witam miło, witam ciebie Darku, jak i wszystkich słuchaczy. Mówi się, że muzyka prysznicem dla duszy, więc życzę wam mokrego wieczorku, ale zaraz, może nie na tyle mokrego, aby nie można było spokojnie posłuchać piosenek. Niech to będzie zatem rześki wieczorek z piękną muzyką w tle. Mam nadzieję, że nic nie poplątałam. Nie pomlutałaś, Jolu, wiadomo o co chodzi, żeby nie było tak gorąco jak ostatnio, nie? Bawcie się miło, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich wraz z piosenką, którą wybierze Darek. Dziękuję i dwa serducha dołączone do tego wpisu, za które to pozdrowienia i serducha pięknie dziękujemy. A ty, Jolu, szykuj się tam do tej swojej dzisiejszej audycji. Niby 2 godziny to dużo, ale potem jak człowiek tak usiądzie, a może bym to zagrała, a to takie fajne, to lista się tak wydłuża i potem trzeba sortować, wymyślać, jak tu się zmieścić. Chociaż ty dzisiaj grasz planowo do godziny 22, to nawet jak przedłużysz od tyle piosenek, o ile będziesz miała ochotę, nikt głowy nie urwie. A co do piosenek, jak tutaj napisałaś, które ja wybiorę, to ja nie muszę daleko szukać, bo to fajne piosenki są. No tylko, że szkoda, że słuchacze nie oddawali tyle głosów, żeby te piosenki z poczekalni trafiły na naszą listę. No ale nie zawsze można mieć wszystkiego. Piosenki fajne, głosów mało, nie szkodzi. My mamy możliwość ich je teraz oczywiście zagrać. Andy i Lucia, bo mamy siebie, i André, Serca spowiedź. Dzięki, Jolu. Mogę powiedzieć do usłyszenia. No i piosenki już przygotowane lecą. To są piosenki, które opuszczają naszą poczekalnię, ale oczywiście za nie z waszych propozycji inne tutaj trafią. A jakie? Na tej audycji wszyscy się dowiedzą.

3, 2, 1. Lista przebojów w Radiu LARMO.

0: Lista przebojów w Radiu Larmo. 10.
1: I lista przebojów numer 228. Na miejscu 10. Klaudia i Kasia Chwołka, Ta pierwsza miłość.

0: dziewiąte.
1: The Silvers, czas na śląski rok.

ósme. Miejsce ósme i siódmy tydzień na liście Mieczysław Sznura i Sonia Kulik. Nie zmienił się.

0: Witki wśród słuchaczy na audycji Lista Przebojów na Radiu Larmo. Witam Magdę, bo Magda wie, gdzie jest konsola i wie, jak potwierdzić swoją obecność. Dzień dobry, Magdo. Magda napisała właśnie tak: obecność na audycji Udarka. Proszę zaznaczyć, że byłam i słucham do końca. Fajnie napisane, Magdo, dziękuję. Ja w kajeciku zapisuję, Magda na audycji była. Przynajmniej jedna z niewielu, która potwierdziła swoją obecność, a my lecimy dalej z muzyką, ok? Już jesteśmy przy połowie listy, bo jest to miejsce piąte, a na miejscu piątym i uwaga, dziewiąty tydzień na liście, a więc ostatni tydzień, kiedy można zagłosować na ten utwór. Jest to Arcadia Band, Przyjaźń cierpliwa, jest dziewiąty tydzień na liście.
1: Piąte.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Czwarte.
3: Spadek z miejsca drugiego na miejsce czwarte. Piotr Jurkiewicz. Cieszmy się chwilą.

0: Miejsce pierwsze.
1: No i nie ma na zaskoczenia, właśnie na miejscu pierwszym, a ósmy tydzień na liście Piotr Olszewski, Zbyszek Lemański, Graj muzyczko, miejsce pierwsze.

Lista przebojów na Radiu Larmo numer 228 już znamy, a te roski. Ja teraz przedstawimy Wam aktualną naszą poczekalnię, która została uzupełniona o kolejne propozycje naszych słuchaczy, tak żeby w poczekalni było 5 piosenek. Dzisiaj lista zostanie uruchomiona, będzie można i na te piosenki głosować. I tak, w poczekalni listy znajdziecie utwory takie jak Kapela Górole, Słoneczko, Na niebie, Krzysztof Koniarek, Czas wspomnień, Golec Orkiestra, Bo lato rozpala, Blue Party, Posłuchaj serca i Chris Oxford Duo, Chcę cię całować. Za wszystkie propozycje pięknie dziękuję. Było w czym wybierać. Zapraszam tych słuchaczy, którzy jeszcze tego nie zrobili. Ja, wchodząc na stronę naszej listy, w każdej chwili można dodać swoje propozycje, z tym, że przypominam, utwory śląskich wykonawców najlepiej, polskich, na pewno nie zagraniczne, jak angielskie, niemieckie, czeskie i rosyjskie. Tak jest, tylko tych właśnie piosenkarzy, wykonawców śląskich, polskich, których można usłyszeć tu na Radiu Larmo. I tak teraz właśnie będziemy słuchać tych pięciu propozycji, a później, potem już poza listą, małe co nieco z tych nowości, co przyszły w tym tygodniu do naszego radia. No a o godzinie 20 zapraszam na kolejną audycję, audycję wieczorową. Dzisiaj poprowadzi Jola z Prudnika. A przed nami teraz Kapela Górole, Słoneczko na niebie i Krzysztof Koniarek, Czas wspomnień, piosenki z poczekalni naszej listy.

Ja, fajne jest to, że wy, słuchacze, wysyłacie takie propozycje, które już dawno, te utwory, można powiedzieć, znikły czasami ze strefy muzycznej niektórych radii. Blue Party, Posłuchaj Serca. Ja, bo zespół już jako taki nie istnieje.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: To były wszystkie piosenki z naszej radiowej listy przebojów, która to lista zostanie dzisiaj uruchomiona i przez cały tydzień będzie można właśnie głosować na te piosenki. No i mała informacja dla tych, którzy chcieliby w czwartek, ja, bo są tacy, którzy w niedzielę nie mogą całej audycji z listą przebojów wysłać tych piosenek. W czwartki o godzinie 18 mamy właśnie możliwość posłuchania tych piosenek w tygodniu. No i w tym tygodniu z powodu mojej nieobecności ja jadę się, że tak powiem, przebadać, żeby mnie pooglądali. Taka mała, że tak powiem, wizyta na badaniach w szpitalu, ale nic straconego, bo w czwartek audycję Lista Przebojów na BIS poprowadzi jak zawsze fajnie Gabi Chorzowianka. A kto i kiedy zagra jeszcze w tym tygodniu, tego na tą chwilę nie mogę powiedzieć. Musicie dzisiaj wieczorem zaglądnąć na ramówkę i popatrzeć właśnie na ten rozkład jazdy, żeby sobie zaplanować na przykład czas, kiedy się to spotkać ze swoim ulubionym prezenterem lub prezenterką. Jedno co wiem, to na pewno dzisiaj o godzinie 20, czyli już za niecałą godzinę za starami radia zasiądzie Jola, tak, z Prudnika. A teraz do tego czasu zapraszam Was do wysłuchania i być może po raz pierwszy, ja na pewno po raz pierwszy na Radio Larmo, bo to są nowe piosenki, nowe utwory, które otrzymaliśmy od zaprzyjaźnionych wytwórni do promowania tych wykonawców u nas na radiu. One są i być może pierwszy raz je usłyszycie, bo naprawdę to są fajne, świeże utwory. Ja też z przyjemnością z Wami posłucham ich w całości, bo miałem tylko możliwość wybrać z tego, co napłynęło w tym tygodniu, tak na szybko, co mi wpadło w ucho, to na liście umieściłem. Ba, mamy tutaj nawet z tych wykonawców, których znam, bo najczęściej to są promocyjne single nowych wykonawców, mało znanych, z tego co wiem. I może od tego zaczniemy. Najnowszy utwór od Celine Dion. Bonjour, pardon, merci.

Ja, ten nowy utwór od Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci, bardzo fajny. Zresztą ten drugi też taki fajny, spokojniutki. Jaki to tytuł? Sweet Dream. O. A teraz ja, coś takiego, jeszcze tak powiem, klimaty karaibskie. Fajny utwór, Zenar, jakby ten tytuł, nie, przetłumaczyć tego się nie da, ale jak go poczytać. Tekonoci? No chyba tak. Jeżeli tak, to dobrze. Jeżeli nie, no to jak ktoś jest tutaj, zna obce języki, to bardzo proszę podesłać mi, jak to się powinno przeczytać. Dwa kolejne utwory przygotowane z tego naszego kuferka. Ja posłucham razem z wami z ciekawością, jak one brzmią w całości.

Ja już nie potrzebuję pomocy, bo w tej piosence już wiem, jak się ten tytuł wymawia. Te konozi, a dokładnie w tłumaczeniu to znaczy poznałem cię, śpiewał to Zenar. A drugi utwór, co przed chwileczką usłyszeliśmy, Birgit Langer zaśpiewała Jesteś jak wulkan. No to lecimy dalej z tymi naszymi piosenkami nowymi, bo ja niewiele czasu, chyba 20 minut zostało, kiedy to za sterami radioka zasiądzie Jola z Prudnika. Kolejny utwór, tytuł można przetłumaczyć w końcu też tego chcesz. Nie wiem, o co chodzi, ale z przyjemnością posłucham. Ale jeszcze jakby a propos, to konsolę pozdrowień zamykam.

To była Ilka Wolf, a za chwileczkę kolejne panie Nicole Freitag. One Dish i Safia Ich Bin Ich.

No i fajnie, ja już nie zawracam wam gitary. Lista przebojów zostanie uruchomiona w najbliższym czasie. Także ramówka, bo tam sekretariat, czyli Gabi, działa i chyba zgłoszenia jakieś od naszych prezenterów są, więc ramówka też powolutku się za chwileczkę będzie uzupełniać. A ja już kończę, bo Jola z Prudnika zgłosiła swoją gotowość do grania. Już ją tutaj widzę. Ja, mikrofon przygotowany, słuchawki są, muzyka jest, więc Jola dzisiejszego wieczoru może się wprzednie bawić tutaj razem z wami. Andrzej Joli, na dobry początek też coś ich z nowego. Wiem, że ona lubi country, to nie wiem, czy ona zna tego wykonawcę, a jak nie zna, to pozna. Fajna piosenka, coś o zielonym ogrodzie, o zielonym raju ten gościu śpiewa. I drugi utwór od taki fajny, nowy, właśnie już go wcześniej grałem, bardzo mi się podoba. Dawno ten wykonawca miał przerwę długą, mowa tu Mark Medlock i jego utwór Powrót do Słońca. Ja, taki fajny cover wcześniejszego utworu. Dziękuję za dzisiejszą waszą obecność, że wpuściliście do swoich domów, że głosowaliście na naszą listę przebojów i mówię do zaś, a kiedy? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale do miłego, fajnego wieczoru życzę i do zaś.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Jola z Prudnika.

dobry wieczór, witam Was wszystkich serdecznie, 20.05, witam Was Jola z Prudnika, witam Was, fajne, chciałam powiedzieć popołudnie, fajny wieczór niedzielny, tak, dziś niedziela, koniec weekendu, no ale cóż moi drodzy, zapowiada się piękny tydzień. To na pewno tak będzie. Troszkę pogoda, no nie wiem jak u Was, u nas ma być bardziej deszczowo, ale fajnie, deszczu brak także. Witam Was jeszcze raz wszystkich serdecznie, życzę Wam fajnego wieczorku, fajnego słuchania piosenek, jakie na dziś przygotowałam. Moi drodzy, konsolka pozdrowień jest otwarta, widzę, że jest już Bartek z Kostrzyna nad Odrą. Zapraszam na konsolkę pozdrowień. Piszcie, pozdrawiajcie. Piosenki możecie także zadedykować dla kogoś, dla siebie. Także o ile będę miała, na pewno będzie piosenka dla Was na życzenie puszczona. Zapraszam, piszcie. A teraz parę słów od godziny 11 do godziny 13 swoją audycję prowadził Peter, a przed chwileczką audycję swoją zakończył Darek. Moi drodzy, dla Was w podziękowaniu na miły wieczór, fajny wieczór, uśmiechnięty wieczór, piosenka, muzyczny upominek dla Was dzisiaj zaśpiewa Jessica, a tak przy okazji życzę Wam smacznej kolacji. Piosenka dla Was, proszę bardzo.

na konsolce pozdrowień są od Bartka, dwa wpisy jest Mirek i przed chwileczką dołączyła do nas także nasza figlarka. Witam serdecznie.

0: No i moi drodzy, jeszcze raz serdecznie zapraszam Was do wspólnej zabawy. Konsolka pozdrowień otwarta, tam naprawdę nie trzeba aż tak dużo pisać. Łatwe, łatwe, bardzo łatwe wejście, wystarczy tylko podpisać, kto pisze, chociaż niekoniecznie można nawet napisać na przykład słuchaczka. Słuchacz, mam dla Was, kochani, zagadkę. Kto pierwszy odpowie, dostanie w nagrodę muzyczny upominek. A moja zagadka brzmi: skąd wzięło się słowo radio? Zapraszam na konsolkę. A teraz, to tak, zrobimy tak. Bartek zaczeka, Mirek zaczeka, a przeczytam, co pisze tutaj do nas wszystkich nasza prezenterka, figlarka. Epuś, witam Ciebie również miło i serdecznie pozdrawiam, także fajnego wieczorku życzę. Także figlarka pisze: dobry wieczór, Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, całą załogę radia z Gabi i Darkiem, wszystkich słuchaczy. Życzę radosnego wieczoru. Jolu, listę obecności podpisałam. Darkowi dziękuję za audycję, Peterowi także. I proszę teraz o piosenkę do moich pozdrowień. Dziękuję i do zaśpa. Pa, pa, pa. Tak napisała figlarka. No to, moi kochani, czas na prezenty. Muzyczny upominek pierwszy będzie dla figlarki, a drugi, a to za chwileczkę powiem. Ta piosenka jest dla Ciebie.
1: Radio Larmo dla Was gra

No i moi drodzy, czas na następny muzyczny upominek. Uważajcie na strzały Amora. Piosenka dla Was wszystkich na fajny, miły wieczór.

I moi drodzy, a propos mojej zagadki, skąd wzięło się słowo radio? Figarka już coś tam wie, coś wie, ale to za parę chwilek. Jeszcze zaczekam, jeszcze może ktoś z Was napisze. Kochani, w tych czasach i Wy nie możecie odpowiedzi znaleźć, poszukać, a nawet może bez szukania wiecie. Oj, leniuszki, leniuszki. Zaczekam jeszcze parę chwilek, jeszcze może ktoś napisze, a teraz czas na muzyczny upominek. Piosenka z pozdrowieniami dla całej załogi radia z Gabi i Darkiem, dla wszystkich słuchaczy, którzy są na audycji. Piosenka z pozdrowieniami od Figlarki. Proszę bardzo, posłuchajmy.

0: Na konsolce pozdrowień, miło witam i także serdecznie pozdrawiam, witam Bartka z Kostrzyna nad Odrą. Serdeczne pozdrowienia także dla Bogusi i dla Stasia. Bartek pisze: najserdeczniejsze pozdrowienia dla pani Joli oraz pana Mirka. Nie możemy się doczekać, aż pani przyjedzie. I są także dołączone serduszka. Bartuś, Bartuś, cierpliwości na miły wieczór dla ciebie, dla was. Już muzyczny upominek. Posłuchajmy.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo. Polska stacja.
2: Stacja
3: Radio Larmo.
4: Moi drodzy, teraz powiem wam, czyje wpisy czekają na konsolce pozdrowień. Za chwileczkę Mirek i później jeszcze jeden wpis od Bartka. I jest tutaj jeszcze raz Mirek, jest Gabi i Darek. I jeszcze raz Mirek i Ewę Banaś. Równie miło i serdecznie witam. Teraz piosenka. Bartuś, dziękujemy za pozdrowienia. I was tam, także tam pozdrawiamy serdecznie, fajnego wieczorku życzymy i już piosenka, moi drodzy, od Bartka z Kostrzyna dla nas wszystkich. Posłuchajmy.

godziny już, moi drodzy, czytam, co napisał Mirek. Dobry wieczór, Joluś. Mam nadzieję, że od pierwszej piosenki na antenie, którą królują dobry humor i uśmiech, niech dzisiejsza audycja będzie pełna świetnej muzyki, miłych rozmów i pozytywnej energii, która dotrze do każdego słuchacza. Przy okazji przesyłam serdeczne pozdrowienia dla Gabi i Darka, naszej Oli, całej ekipy Radia Larmo, wszystkich naszych przyjaciół i znajomych oraz oczywiście dla wszystkich, którzy spędzają ten wieczór razem z nami. Niech każdy znajdzie dziś chwilę na odpoczynek, dobrą piosenkę i uśmiech, bo czasem właśnie tyle wystarczy, żeby dzień zakończył się naprawdę przyjemnie. Joluś, zagraj proszę dla całej naszej radiowej rodzinki utwór, którym rozgrzeje serca i sprawi, że ten wieczór zapamiętamy z uśmiechem. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy i miłego słuchania. Tak napisał Mirek, dołączył 8 czerwonych serduszek wraz z piosenką. Piosenka dla Was od Mirka już teraz.

Moi drodzy, za chwileczkę będę czytała, co napisał Bartek, później Mirek, Gabi i Darek, Mirek, Ewa Banaś. I jest także Bolo z Prudnika i jest także nasza mamuśka Bożenka, także z Kostrzyna nad Odrą.

0: I na konsolce pozdrowień Bartka. Witam ponownie. Bartek pisze: najserdeczniejsze pozdrowienia dla pani Bożenki. Proszę o jakąś piosenkę. I tutaj są dla Bożenki czerwone serduszka od Bartka wraz z piosenką.
1: A teraz piosenka na życzenie.

No to teraz, moi drodzy, parę słów a propos wcześniejszej zagadki. Pytałam, skąd wzięło się słowo radio. Mirek pisze tak, radio, radio.

0: obcego właśnie promień. Nawiązuje do fal radiowych, które rozchodzą się w przestrzeni. Bliżej odpowiedzi, dużo bliżej była Ewa Mirek. No niestety, pudło. Ewuś, dla Ciebie muzyczny upominek. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

No to moi drodzy, za chwileczkę będę czytała, co pisze Gabi i Darek, a teraz taka fajna ciekawostka, cisza w radiu. Prezenterzy mówią, że kilka sekund ciszy na antenie wydaje się wiecznością. Dla słuchacza to chwila, ale dla osoby prowadzącej audycję potrafi być bardzo stresująca. No tak, różnie to bywa, ale mam nadzieję, że tego stresu nie wysłuchujecie, nie słyszycie. Miłego wieczoru jeszcze raz Wam życzę, 257, a teraz miło i serdecznie witam, pozdrawiam także, witam Gabi z Darkiem, którzy piszą. Dziś zaczynamy od podziękowań wszystkim, co piszą na konsolę i nas pozdrawiają, odwzajemniamy, pozdrawiamy i cudownego wieczoru życzymy. Witamy Ciebie, Jolu i Mirka, słuchaczy i ekipę radia. Fajnej zabawy życzymy, dziękujemy i do miłego zaś. Tak napisali Gabi z Darkiem. No to już za chwileczkę będzie fajna piosenka na fajny, uśmiechnięty wieczór dla Was wszystkich od Gabi i Darka.

0: Moi drodzy, za parę chwilek będę czytała, co napisał Mirek. Jest także Ewa Banaś, jest Wolos Prudnika i są dwa wpisy od naszej Bożenki.
1: I z nasypu pociąg spadł, stanął, zdychnął i zaświstał, i wyskoczył maszynista, patrzy jaka to przyczyna.

I moi drodzy, piosenka z przymrużeniem oka, kapela Biesiadna, Gruba Baba. Muzyczny upominek od Gabi i Darka dla Was wszystkich.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: I na miły, fajny wieczór następny muzyczny upominek. Mamy także piosenkę dla Gabi i dla Darka. Dla Was dziś zaśpiewa Mirosław Szołtysek. Proszę bardzo.
3: Ta piosenka jest dla Ciebie.
4: Kto tu nie był, ten nie może powiedzieć, że to trzeba widzieć, to trzeba przeżyć, trzeba tu być, żeby uwierzyć w moim parku.

I na konsolce pozdrowień ponownie witam Mirka, który pisze: Mamuśko Bożenko, jak zawsze z ogromną radością przesyłam Ci najserdeczniejsze pozdrowienia i moc uścisków. Dziękuję za Twoją życzliwość i ciepło, którym obdarzasz wszystkich wokół. Życzę Ci dużo zdrówka, pogody ducha i jak najwięcej dni pełnych uśmiechu. Serdeczne pozdrowienia ślę również dla Bogusi, Stasia i Bartka. Niech ten wieczór przyniesie Wam mnóstwo radości, dobrego humoru i pięknych muzycznych chwil. Joluś, zagraj proszę dla naszej ulubionej grupy kostrzyńskiej jakąś nastrojową, romantyczną nutkę. Niech popłynie prosto do serc wszystkich słuchaczy i sprawi, że ten wieczór stanie się jeszcze piękniejszy. Wszystkim życzę miłego słuchania, wielu uśmiechów i cudownego wieczoru przy naszym ukochanym radyjku. Tak napisał Mirek, dołączył także czerwone serduszka, 3, 5, 7 czerwonych serduszek i już od Mirka piosenka dla naszej grupy kostrzyńskiej i dla słuchaczy także.

Na konsolce pozdrowień, miło witam i także serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego wieczorku. Witam Ewę Banaś, która pisze: witaj Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Twoją rodzinkę, Małgosię, sympatyczne urwisy, prezenterów i słuchaczy Radia Larmo. Życzę miłego wieczoru przy fajnych utworach, tak napisała Ewa, dołączając czerwone serducha. Dziś jest ich 5. Także serduszka rozdane, pozdrowienia przekazane. Ewuś, dla Ciebie jeszcze raz także miłego wieczoru wraz z serdecznymi pozdrowieniami i piosenką. Muzyczny upominek dla Ciebie już teraz. Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: Radio Alarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla nas.

drodzy, 21.20. Jeżeli ktoś jeszcze ma takie życzenie, zapraszam, piszcie na konsolkę pozdrowień. Za chwileczkę konsolka będzie zamknięta, za jakieś 5 minutek. A teraz następny muzyczny upominek, piosenka z pozdrowieniami. A przypomnę, kogo tutaj Ewa Banaś pozdrawia. Pozdrowienia są dla Małgosi, sympatycznych urwisów, prezenterów i słuchaczy Radia Larmo. Dla mnie także, Ewuś, jeszcze raz serdecznie dziękuję, również serdecznie pozdrawiam. Już piosenka od Ewy Banaś dla Was wszystkich. Z pozdrowieniami.

Dzień dobry, moi drodzy, jest z nami także Bolus Prudnika. Witam i także serdecznie pozdrawiam. Dobry wieczór wszystkim, którzy właśnie są po drugiej stronie głośników. Są takie miejsca, do których człowiek wraca z przyjemnością. Dla mnie jednym z nich jest właśnie ta audycja pełna dobrej muzyki, życzliwości i ludzi, którzy potrafią sprawić, że nawet zwykły wieczór nabiera wyjątkowego klimatu. Jolu, dziękuję za kolejne piękne spotkanie z muzyką. Szczególne ukłony przesyłam również mamuśce Bożence. Niech uśmiech i dobre samopoczucie towarzyszą Ci każdego dnia. A wszystkim, którzy tworzą tę radiową społeczność, prowadzącym, pomagającym, stałym bywalcom i tym, którzy słuchają po cichu, życzę wielu powodów do uśmiechu i jak najwięcej takich wieczorów. Niech dobra muzyka towarzyszy Wam nie tylko dziś, ale i każdego dnia. Pozdrawiam serdecznie Bolo z Prudnika i czerwone serduszka Bolo przesyła dla Was także wraz z piosenką.

0: Na konsolce pozdrowień są jeszcze wpisy, ale to wiemy. Jest Bożenka, jest jeszcze raz Bożenka, jest Waldek, jest Georg Skel, Bolo z Prudnika, jest jeszcze Mirek, jest Ola z Prudnika i jest Bożenka jeszcze raz z nami. Tutaj no to pierwszy wpis od naszej Bożenki. Serdeczne pozdrowienia przesyłam do Prudnika dla Joli, Oli, Mirka i dla pana Bolesława za piękne i miłe pozdrowienia. Dziękuję za piosenkę także. I są czerwone serduszka. Także dziękujemy, także serdecznie pozdrawiamy, życząc miłego, fajnego wieczorku. No to dla naszej Bożenki dziś zaśpiewa Tim Fabian. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: jedności.
1: I moi drodzy, już za chwileczkę następny muzyczny upominek, piosenka od Bożenki z pozdrowieniami dla nas wszystkich. Dziękujemy.

moi drodzy, 21:36, audycja moja dziś zaplanowana jest do godziny 22:00. Przypomnę, czyje są wpisy, za chwileczkę jeszcze raz. Bożenka jest, Waldek, Georg Skel, Bolo z Prutnika, Mirek, Ola, Bożenka i jest jeszcze Bartek.

I moi drodzy, czytam, co tutaj jeszcze napisała Bożenka. Moc gorących pozdrowień przesyłam na warniki dla Bogusi, Stanisława i Bartka oraz dla wszystkich słuchaczy na Twojej audycji i są dołączone czerwone serduszka, jest ich 5. Piosenka od Bożenki także będzie już za chwileczkę dla Bogusi, Stanisława, Bartka i dla Was wszystkich także.

No i tak, moi drodzy, wcześniej była piosenka z przymrużeniem oka o grubej babie. Teraz jest wpis także z przymrużeniem oka Waldka. Miło i serdecznie także witam, pozdrawiam także. Waldek pisze, grube osoby są bardzo ekologiczne. Dlaczego? Bo zużywają mniej wody przy napełnianiu wanny, a woda w cenie, prawda? No tak, prawda, woda droga, a pamiętam te czasy, też miałam kiedyś wannę i były fale, teraz jest prysznic i wszystko spływa. No, fajne uczucie i już teraz będzie piosenka od Waldka i dla Waldka także. Posłuchajmy.

na konsolce pozdrowień. Jest z nami także Georg Skeln. Witam serdecznie. Pozdrawiam równie miło i serdecznie, życząc fajnego wieczoru. 21:47. Czytam, co pisze Georg. Witaj, Jolu, na antenie radia Larmo. Muszę listę obecności podpisać. Życzę wszystkim bez wyjątku miłego wieczoru, a jutro dobrego startu do nowego tygodnia. Tak napisał Georg Skeln. Dziękujemy i wzajemnie także życzymy fajnego, miłego, całego tygodnia. Następnego także. Piosenka dla Georga i od Georga dla Was wszystkich. Także troszkę przyspieszam. 21:48.

wciąż za to. I jest jeszcze wpis od Bartka. Bartek pisze: specjalne pozdrowienia dla pani Joli i dla pana Mirka. Są także czerwone serducha. Bartuś, dziękujemy i także serdecznie ciebie pozdrawiamy.

Jest jeszcze z nami Bolos Prudnika, który pisze: powoli cichnie muzyka, a razem z nią kończy się kolejny miły wieczór spędzony w Waszym towarzystwie. Dziękuję, Jolu, za stworzenie atmosfery, do której chcę się wracać. Tobie, Jolu, i wszystkim słuchaczom przesyłam serdeczny uśmiech i życzę dużo zdrówka oraz spokojnego wieczoru, dobrego odpoczynku i wielu pięknych chwil, nie tylko przy radiu. Niech ostatnia melodia jeszcze przez chwilę zostanie z Wami, a dobry nastrój towarzyszy Wam również jutro. Do następnego spotkania na radiowych falach. Kłania się Bolo z Prudnika i od Bola dla Was zaśpiewa Arek Kopaczewski.

Już, moi drodzy, czytam, co napisała Ola z Prudnika. Pozdrowienia przesyłam dla wujka Mirka, mamuśki twojej Bożenki, do Gabi i Darka i do wszystkich słuchaczy na audycji. Tak pisze Ola z Prudnika. Od Oli piosenka dla was na miły jeszcze wieczór. Proszę bardzo.

Na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od naszej mamuśki Bożenki i dziś konsolkę zamyka Mirek. Czytam, co pisze nasza Bożenka. Jolu, dziękuję za piękną audycję i za piękne pozdrowienia oraz ładne piosenki. Zagraj na dobranoc dla wszystkich słuchaczy piosenkę. I są dołączone czerwone serducha, a to cieszę się, że się podobało. Również serdecznie dziękuję za serducha, za pozdrowienia, za wpisy, za piosenki i buziaki przesyłam. Dla Was, moi drodzy, piosenka od Bożenki już teraz. A teraz piosenka na

I moi drodzy, czytam jeszcze, co napisał Mirek. No i niestety nadszedł czas, aby się pożegnać. Joluś, dziękuję Ci za kolejny piękny wieczór, za świetną muzykę i cudowną atmosferę, którą jak zawsze stworzyłaś dla nas wszystkich. Życzę Tobie udanego wieczoru, a później spokojnej, pięknej nocy i kolorowych snów. Serdeczne życzenia dobrej nocy przesyłam również wszystkim, którzy byli dziś z nami. Niech dobry nastrój pozostanie z Wami jak najdłużej, a jutro przyniesie nowe powody do uśmiechu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia na kolejnej audycji. Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie. Tak napisał Mirek, dołączając czerwone serduszka. Kochani, na swoją następną audycję zapraszam Was we wtorek od godziny 20. Jutro poniedziałek. Zapraszam Was także na jutrzejsze audycje od godziny 16 do 18 gra Johan, od godziny 18 do 20 gra Ewa Figlarka i od godziny 20 gra nasza Gabi Chorzowianka. We wtorek od 18 do 20 Peter, od 20 zapraszam Was na swoją audycję, a już środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela zapraszam na ramówkę. Tam wszystkiego się dowiecie. Kochani, już teraz od Mirka na dobranoc. Piosenka dla Was wszystkich.

I dzisiaj na dobranoc będzie jeszcze jedna piosenka ode mnie. Kochani, dziękuję Wam z całego serca za wspólnie spędzony wieczór. Mam cichą nadzieję, że muzyka i być może jakieś wspomnienia umiliły Wam ten czas. Życzę Wam spokojnej nocy, wielu powodów do uśmiechu i pięknych chwil w nadchodzącym tygodniu. Dbajcie o siebie i pamiętajcie, muzyka zawsze potrafi połączyć serca. Do usłyszenia. Była i grała dla Was Jola z Prudnika. Dobranoc.

potrafiłbym żyć bez ciebie. Każda chwila traci wtedy smak. To jakby być i nie być jednocześnie. Ponadajesz sens. Wiem, że nie odejdziesz. To anioły dodają nam skrzydeł, kiedy zapominamy, jak latać. Odkąd cię poznałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od ciebie. Dziękuję ci, że jesteś kochana. Tak bardzo dziękuję.

się mu zamieszała. Tego się nie do wytłumaczyć. To nie poradzi nawet gorzoła, by z równowagi go wyprowadzić.